0: Sam wesoł, sam wesoły. I proszę wam, nie wiekuję, ale daj mi lecz wina.
1: K Bogu darku jeden dan zakinkuję za zbiory. Nebesa pršu spet lačan po stari veri. Sveti Peter apele v menzo na mizi Samsonata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obed. Potem pa reče, vse je fino, ma kje je pa glavna jed? Ma kje misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam so vrata.